Orera waso kurela mina yari otene ni wana leo ni ononi haulumwa enko nira nalelo mwekulele Radio Mozambique. Ukati ukwa nonfora ohio ni minutu loko nuwa minutu miche 21 horas 14 minutos.